Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasem nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostawmy